Už vždycky fresh. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vypni výběr. Zapni fajn. Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.